l-am zlopocias. Kad arkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Štajerski val. Radi imamo poletje.
1: Pensate che moriría sin ti.